0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Czas na drugą część drogowskazów. Michał Poklękowski, witajcie ponownie. Można mieszkać pod jednym dachem z bardzo liczną rodziną, z dziećmi, partnerką, partnerem, teściami, a latami mieć objawy poczucia samotności, takiej permanentnej, dojmującej samotności. Samotność pośród ludzi boli szczególnie, bo wiąże się z cierpieniem psychicznym, głębokim smutkiem, poczuciem niezrozumienia, żalu, pustki, bycia odrzuconą, odrzuconym. Inne skutki emocjonalne to tłumiona złość, która długo objawia się jako bierna agresja. Tak najczęściej czuje się osoba odczuwająca samotność w związku. Jak wyjść z tego stanu? Czy się da? Przede wszystkim uświadomić sobie wzorce relacyjne, jak czytam, które odtwarzamy. Pomoc w tym może między innymi terapia dla par. Ale nie tylko dla par. I o tym dziś w drogowskazach. W studiu ze mną i z wami cały czas jest Elżbieta Strzyga, doświadczona hipnoterapeutka z Warszawy, terapeutka par i twórczyni aplikacji Space wspierającej terapię. Witam ciebie, Elu, po raz drugi.
2: Witam serdecznie.
1: Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób hipnoterapia, którą zajmujesz się zawodowo, potrafi pomóc z bólem związanym z samotnością? Czy tego rozwiązania w przypadku przyczyn i skutków samotności się jednak nie stosuje? Hipnoterapia, a samotność.
2: Hipnoterapia dokładnie pracuje tam, gdzie jest samotność, czyli w podświadomości, w pamięci emocjonalnej zapisanej w ciele i wiele reakcji jest tam głęboko osadzonych i tam wracamy pod zamkniętymi powiekami. Do naszego dzieciństwa, do pierwszych odrzuceń, do pierwszego opuszczenia emocjonalnego, do bycia niewidzianym, niesłyszanym przez naszych rodziców. I kiedy wrócimy do źródła problemu, wrócimy i damy temu wewnętrznemu dziecku w nas to wsparcie, akceptację, miłości, widzenia, czucia, kochania, przytulania. Nakarmimy to dziecko w sobie i wybaczymy też rodzicom, bo my nosimy w sobie dużo żalu, złości, gniewu na naszych najważniejszych rodziców.
1: W myśl zasady, zasady wszystkiemu winni są moi starzy. Przepraszam, że tak brzydko powiem, ale nawet taka książka była bohaterką jednej z edycji drogowskazów właśnie.
2: Jesteśmy odpowiedzialni, tak, żeby to zmienić.
1: Dokładnie.
2: Oni nam dali to, co mieli najważniejszego. Sami byli, mówię tak czasami na sesjach, no biedakami takimi emocjonalnymi. Tak. Tyle dostali od swoich rodziców, przekazali nam. Pamiętajmy Państwo, że rodzice dają

0: nam 100% tego, co mają. Jeżeli nie dali, po prostu nie mieli. Mhm. Ale to nasza odpowiedzialność dorosłego człowieka jest z tym się spotkać i nie zrzucać odpowiedzialności na drugiego człowieka. Bo ja w terapii par widzę, osoba, jedna strona jest naprawdę poukładana, a druga idzie z tym z plecakiem kamieni i wnosi do tego małżeństwa, do tego związku te wszystkie trudy i obarcza tą drugą stronę. A to nie o to chodzi. My mamy w tych relacjach, w tym partnerstwie cieszyć się, rozpoznawać siebie, wzrastać, ale nie dźwigać bagaży drugiej osoby, bo każdy z nas jest dorosły i odpowiedzialny za to. Mhm. Zróbmy raz porządnie robotę. Mhm. Tak mówią moi klienci. Raz, a porządnie i szczęście i radość na całe życie.
1: Reasumując, hipnoterapia, kojenie bólu związanego z samotnością jak najbardziej pomaga, tak?
0: Oczywiście.
1: Super. Ludzie czują się samotni w związku, Elu, bo są po prostu nieszczęśliwi w relacji. Każdy zapewne ma też trochę inny patent na szczęście, inną jego definicję, szczęście w parze. Ale może, Elu, możesz wymienić kilka takich uniwersalnych haseł, zachowań, które przybliżą nam to szczęście właśnie w relacji, w związku. Sama miłość zapewne, no, nie wystarczy.
0: No nie wystarczy. Na początku jest tą emocję i to jest bardzo ważne z perspektywy takiej psychologii relacji, badań nad przywiązaniem. Wiemy, że miłość jest tylko impulsem. Tak. Potrzebujemy przede wszystkim komunikacji, ciekawości drugiego człowieka, zdolności do regulacji własnych emocji, żeby nie wybuchać, tak? A jak wybuchamy, to żeby umieć się uspokoić i powiedzieć jasno, to mi pasuje, to mi nie pasuje, z tym się zgadzam, z tym się nie zgadzam, tak? Ciekawość drugiego człowieka to jest po prostu coś, do czego bardzo zachęcam, jakie mamy pasje, co lubimy razem robić i w ogóle robić dużo razem, spędzać wspólnie czas, mieć wspólnie gotować, oglądać seriale. To nas łączy, to wspólna ciekawość życia. Oczywiście każdy też powinien mieć swój świat i nie ciągajmy na siłę kogoś na narty, jak nie jeździ na narty.
1: Do wędkowania, tak jest.
0: Odwrotnie, bo to nie o to chodzi. Relacja to jest pole, to jest ogród, jak ja często nazywam, który pielęgnujemy. Myślę tutaj też o takiej ważnej kwestii, że

0: kogoś na narty, jak nie jeździ
1: do
0: na narty.
1: Do wędkowania, tak jest.
0: Odwrotnie, bo to nie o to chodzi. Relacja to jest pole, to jest ogród, jak ja często nazywam, który pielęgnujemy. Myślę tutaj też o takiej ważnej kwestii, że

0: trochę się wycofuję, bo ja jestem po obu stronach. Ja znam jedną i drugą stronę. Ja pracuję z mężczyznami, z kobietami, z parami. Ja wiem, że to są rany, programy, mechanizmy obronne. I dzisiejszy świat trochę, bo mężczyźni się nie rozwijają, bo kobiety więcej pracują.
1: Bo się wycofali i tak dalej. Kryzys męskości.
0: Nie, tak mężczyźni zostali wychowani, mają swoje jaskinie, potrzebują swojej... kiedyś nie mogliście płakać, nie mogliście wyrażać emocje, uczucia i też chronicie się w ten sposób. Dlatego pracuję ostatnio głównie z mężczyznami. To jest niezwykłe, jak zmienia się to wszystko, kiedy dotrzemy do tego pierwszego wzorca i to zmienimy. Kiedy jesteśmy po prostu dla siebie najważniejsi, kiedy wreszcie ktoś nas zobaczy, poczuje. I jest to niezwykłe, powiem Państwu to, co codziennie doświadczam, kiedy mężczyźni płaczą. Wzruszam się i płaczę.
1: I się tego nie wstydzą przede wszystkim.
0: Nie wstydzą, a ja po 9 latach dalej z nimi płaczę i nie wiem, czy kiedykolwiek przestanę.
1: Mhm. Samotność nie tylko zwiększa ryzyko depresji, ale także wpływa na nasze zdolności intelektualne i emocjonalne, tak czytam. Osoby samotne, jak wynika z badań, Elu, mogą doświadczać spadku funkcji poznawczych oraz obniżenia odporności psychicznej. Dodatkowo izolacja społeczna może prowadzić do pogorszenia się stanu psychicznego i zwiększenia uczucia lęku, o czym dzisiaj mówimy. Co możemy zrobić we własnym zakresie, jeżeli czujemy się samotni, a nie jesteśmy w związku intymnym, ale chcielibyśmy rozstać się z samotnością, tak? Na siłę przyjaciół i znajomych przecież nie da się znaleźć, nie?
0: Z perspektywy neurobiologii jest to przede wszystkim samotność wpływa na nasz mózg i niestety powoduje dużo zagrożeń ciała, emocji, zachowań. Pierwszym takim krokiem, który ja często proponuję, jest spotkanie się ze swoim ciałem, swoim układem nerwowym i przede wszystkim pójście na spacer, na jakieś zajęcia, które nas cieszą, wyjście do świata.
1: Tak.
0: Bardzo powoli. Drugim takim krokiem jest szukanie osób, takiego towarzystwa, jedna, dwie osoby, ale którym możemy 100% ufać, dla których jesteśmy ważni, którzy nas widzą, słyszą.
1: Mhm.
0: Możemy też przede wszystkim spotykać się nawet w kręgach zainteresowań, tak? Wychodzić tam, szukać w ogóle osób, które... Często mnie osoby samotne pytają, no tak, ale gdzie znaleźć tego partnera? No tam, gdzie coś cię interesuje, gdzie masz swoje pasje. Idź na tenisa ziemnego, idź na basen, do spa, na jazdę konną. To, co cię interesuje, spotkasz tam osobę, która ma podobne zainteresowanie. To bardzo łączy, to bardzo
1: zgadzam
0: nas wspiera i przybliża do siebie. Możemy o tym rozmawiać, o tych swoich pasjach, o tym, co nas cieszy.
1: Wiesz, Elu, bo tutaj jest chyba taka dosyć niepokojąca zależność, że im dalej idziemy w tę samotność, tym trudniej z niej wyjść, prawda?
0: Bardzo trudno.
1: Jest taka zależność.
0: Jest,
1: nie?
0: Zależność, dlatego że no, słyszę to teraz od kobiet bardzo dużo, które mówią, no ale już jestem niezależna, ja już jestem, mam dzieci odchowane, albo po co już teraz mi denerwować się, jak ja mogę sobie zapewnić wszystko. No nie, nie zapewnimy sobie wszystkiego, bo ja jestem terapeutą, która bardzo jest za relacjami monogamicznymi, wiernymi, kochającymi, którzy się wspierają i są ze sobą razem i w trudzie, i w bólu, i w tym dobrym, i złym. Ale spójrzmy na to szerzej. My jako dorośli, jako społeczeństwo mamy odpowiedzialność, jaki my przykład dajemy naszym dzieciom.
1: Otóż to.
0: Oni nie uczą się przez mówienie, tylko przez obserwację, jak nasz tata, mama się zachowuje, jaka atmosfera panuje w naszym domu. Czy my mamy te relacje przyjacielskie, czy w tym domu jest miłość, przytulanie, czy dobre słowa, tak? O tym, to jest najważniejsze.
1: Mhm.
0: Mówimy tu o skali społeczeństwa, że i dzieci, i starsi. Kiedyś żyliśmy wszyscy w jednym domu, ja się tak wychowałam. Była babcia, byli moi rodzice, moje siostry i to wszystko było tak w jednym domu, każdy każdego dbał i nikt nie czuł się samotny. Dzisiaj mieszkamy w domach ogromnych, często w pojedynkę.
1: Hula wiatr w nich, tak jest.
0: Tak. Co moi klienci właśnie przychodzą i mówią, mam wszystkie pieniądze świata, a jestem nieszczęśliwy.
1: A propos dzieci, tutaj wywołałaś to hasło właśnie dzieci i młodzieży. Z poczuciem dotkliwej samotności, ale właśnie coraz częściej zmagają się też ludzie młodzi, właśnie dzieci i młodzież. To znak czasów niestety. Wiele zależy tutaj od ich opiekunów, od rodziców. Tu się pewnie ze mną zgodzisz. W jaki sposób mogą oni uchronić swoje pociechy przed samotnością? Na co powinni zwracać uwagę? W jaki obszar życia dziecka powinni skierować swoją czujność i uwagę? Jak uważasz?
0: Przede wszystkim bezpieczna więź dziecka z rodzicem. Wiemy, że te rodziny mamy teraz różne, dużo z patchworkowych też rodzin, ale pamiętajmy, jeżeli jeden z rodziców, chociaż jeden, jest tak emocjonalnie dojrzały, zauważa emocje, nazywa, przyjmuje, uczy dziecka

0: emocji. Wtedy to dziecko też rozwija się i bierze, ma kontakt z dorosłym i może się uczyć w ten sposób kontaktu, że życie jest spokojne, świat jest bezpieczny. Tak, to my dorośli pokazujemy tym dzieciom poprzez kontakt nasz z nimi, tak? Wyrażać się do dzieci bez oceny, bez krytyki, być dla nich wzorcem, przykładem. Słuchać, ja sama mam 13 i 15 lat nastolatków, chłopców w domu i słyszę, jakie oni mają problemy, jak opowiadają mi też o swoich kolegach, którzy nie mają rozmów. Rodzice 13-latka, 15-latka zaprowadzają do psychologa, żeby mógł porozmawiać, bo nie mają gdzie się tak naprawdę wygadać, bo ja pytam tych chłopców, którzy też przychodzą do moich synów, jak było psychologa, w jakim celu idziesz, a słyszę często odpowiedzi, bo ja nie mam o czym porozmawiać z tym, że mam problem, że mnie tata nie słucha, mama nie słucha, że w szkole mówią, że jestem niegrzeczna, tak naprawdę jestem grzeczna, ale nie mogę skupić uwagi. Jakby nie mam gdzie się wygadać, nie jestem usłyszany nigdzie.
1: Wiesz co, powiem tobie, że w historii 8-letnich drogowskazów naszej audycji, naszego podcastu, słyszałem już wielokrotnie w tym studiu, że bardzo często rodzice przyjmują taką taktykę, że właśnie zapisują do psychoterapeuty, do psychologa swoją pociechę, córkę, syna. Proszę mi go naprawić, ją naprawić i najchętniej odbiorę za miesiąc, żeby już było dziecko naprawione. Tak to nie działa.
0: Powiem bardzo drastycznie, nie bez ogródek. Jeżeli dostaję telefon, ktoś mówi, proszę mi naprawić dziecko, zawsze zadaję 3-4 zdania, co w domu, i wtedy mówię, zapraszam panią, pana na terapię.
1: Tak.
0: Dziecko nasze nie ma problemów, tak naprawdę ono tak naprawdę jest niegrzeczne albo powoduje tak dużo problemów, w które krzyczy i mówi, zauważ mnie wreszcie. Tak? Czyli co ja jeszcze muszę zrobić ze sobą, żeby moja mama, tata mnie zauważyli? Pędzimy, coraz więcej chcemy, a te dzieci sobie żyją dzisiaj w tych telefonach, tabletach i są samotni.
1: Tak.
0: Nie mają przyjaciół, nie mają z kim porozmawiać o tym, co trudne, tak? Ten świat jest wirtualny, to nie jest świat, tak? Ja swoich chłopaków wysyłam do babci na wieś,

0: a te dzieci sobie żyją dzisiaj w tych telefonach, tabletach i są samotni.
1: Tak.
0: Nie mają przyjaciół, nie mają z kim porozmawiać o tym, co trudne, tak? Ten świat jest wirtualny, to nie jest świat, tak? Ja swoich chłopaków wysyłam do babci na wieś kopać ogródek. Taka męska robota. Ale mamo, nikt tego nie robi. Ale my się uczymy.
1: Ale wy zrobicie.
0: A wy zrobicie, babcia się cieszy. Więc mówimy o czymś takim, żeby te dzieci też czuły się w relacji właśnie z dziadkami, z ciociami, z przyjaciółmi. Żeby oni się czuli, że są ważni, potrzebni i słyszeni, tak?
1: A może samotność, Elu, ma też swoje paradoksalnie dobre strony. Tym razem nie mówię o tej w związku samotności. Może samotność czegoś człowieka może nauczyć. Może w takim stanie takiej samotności, osamotnienia mamy szansę na przykład na lepszy wgląd w siebie, w samorozwój, jak uważasz? Troszkę już o tym powiedzieliśmy, ale to jest też ciekawy wątek, uważam, dotyczący samotności.
0: Samotność przeżywana świadomie, taka głęboka, że chcemy poznać, na taką mamy głęboką przestrzeń na swoją transformację, właśnie na terapię, ktoś do mnie przychodzi, mówię, dobrze, robię terapię, zmieniam się, jestem teraz, będę bardziej świadoma i żeby wejść w relację z drugim człowiekiem. To tak, ale tak naprawdę nie uciekajmy od samotności, jeżeli ona jest trwa dłużej niż pół roku, rok, półtora, bo również zbieramy się po różnych traumach,
1: oczywiście,
0: po różnych trudach, po różnych odrzuceniach, zdradach czy śmierci partnera. To są wszystko bardzo poważne rzeczy. Dla jednych to wystarczy miesiąc, dwa, dla innych rok, dwa.
1: Tak.
0: I zwracajmy na to uwagę. Mówmy o tym. W ogóle nie bójmy się mówić, że jest mi źle, że czuję się samotny, bo też to chcę ten aspekt poruszyć, że terapia i spotkanie z ekspertem to jest wsparcie. Nie bójmy się prosić o pomoc, bo proszenie o pomoc, a z mężczyznami jak rozmawiam, to jest naprawdę wasza siła i wasza moc. Ten, kto potrafi prosić o pomoc, jest niezwykły dla mnie. Jaka musi być w tym człowieku odwaga, żeby powiedzieć, potrzebuję pomocy.
1: Samoświadomość, tak?
0: Tak.
1: Halo, mam problem,
0: każdy
1: obudziłem się.
0: Każdy z nas
1: właśnie
0: ma swoje talenty, dary, potencjały, jest ekspertem w swojej dziedzinie, ale w niektórych dziedzinach potrzebujemy drugiego człowieka i właśnie to jest niezwykłe w tym życiu, ja uwielbiam, że my możemy się nawzajem wspierać, inspirować i sobie pomagać.
1: Samotność jest szczególnym wyzwaniem też dla seniorów. Społeczeństwo w krajach rozwiniętych dramatycznie szybko się starzeje, takie są fakty.
0: Tak.
1: Przybywa samotnych osób 65+. Jak można ich wesprzeć? W jaki sposób sami mogą lepiej radzić sobie z samotnością? Zanim, Elu, udzielisz odpowiedzi, ja się tylko króciutko podzielę taką historią. Parę tygodni temu jechałem tramwajem przez pół Warszawy i naprzeciwko mnie dosiadł się pan. Taki sympatyczny pan, 75+, myślę nawet więcej. Ja miałem słuchawki w uszach. Dzisiaj wszyscy w telefonach albo słuchawki tam sobie słuchają podcastów i tak dalej, muzyki. Ale on mnie tak jakbyś tak mnie lekko tak jakby stuknął za kolano. Tak blisko siebie siedzieliśmy. Wyciszyłem sobie te słuchawki i zaczął do mnie mówić, tak? I mi opowiada, tam się mnie pyta, jak zdrowie, jak samopoczucie. Zaczął o swoim mieszkaniu, powiedzieć, że ma remont, że mu żona zmarła właśnie tam 2 lata temu. I niesamowicie się przede mną otworzył. Ja nawet nie byłem w stanie się przecisnąć przez zdania, które z siebie, że tak powiem, wydobywał z szybkością karabinu. On chciał się po prostu wygadać. Przeurocze historie, bardzo wzruszające mi opowiedział przez te 20 minut jazdy i miałem wrażenie, że on mi podziękował. Ja mu nawet nie udzieliłem żadnej rady, ja mu nic, ja nie byłem nawet w stanie mu odpowiedzieć, było za mało czasu na to. On mi na koniec podziękował, życzył mi po prostu zdrowia i żebym był szczęśliwy. Do dzisiaj to pamiętam.
0: Tak, niezwykłe. Starsi
1: ja go po prostu
0: ludzie,
1: wysłuchałem, nic więcej.
0: Starsi ludzie potrzebują przede wszystkim drugiego człowieka. Oni chcą być potrzebni, oni chcą, żeby ktoś ich usłyszał, ich potrzeby. Naprawdę, ja mam tatę 83 lata i mamy 75 lat. Ja jak rozmawiam z nimi i za każdym razem wpadam na jakieś tam godzinę, dwie, to za każdym razem tata mówi, dziękuję, że znalazłaś czas w tym zabieganym świecie, żeby mnie odwiedzić. Odwiedzam sąsiadki czasami, czy rozmawiam z sąsiadkami tutaj w Warszawie. Dorośli potrzebują, nasi rodzice, w ogóle osoby starsze potrzebują rozmów i kontaktów z nami. Powinniśmy znaleźć czas dla tych osób, bo nic ich tak nie przedłuża im życia, tak jak moja mama, która jeszcze sobie robi pierogi i inne rzeczy w emeryturze i mówię, mamo, ale po co ci to? Dziecko, bo mi się chce żyć, ja mam 75 lat, ja się czuję potrzebna, ja się czuję kochana, jak ktoś przyjeżdża i jest zadowolony, więc dawajmy tym naszym rodzicom, naszym dziadkom czas. Naprawdę godzina, dwie, przyjedziemy, odwiedzimy ich, dla nich to jest bezcenne. Oni opowiadają o tym, jakby to był spędzony tydzień na Malediwach.
1: Trochę tak jest. Zgadzam się z tobą, Elu. Według raportu Instytutu Pokolenia z 2022 roku, aż 53% dorosłych Polek i Polaków cierpi na samotność, o której dzisiaj rozmawiamy. 35% osób nie ma nikogo, do kogo mogłaby się zwrócić o pomoc. Z kolei raport CBOS-u wskazuje, że samotność coraz częściej dotyka ludzi młodych, o czym już mówiliśmy przed chwilą, w tym mieszkańców dużych miast. Dlaczego

0: To jest moje ostatnie pytanie na koniec drugiej części drogowskazu. Dlaczego w dużych miastach paradoksalnie łatwiej o samotność, a w mniejszych społecznościach skala tej samotności jest zwykle nieco mniejsza?
1: Dlatego, że w tej dużej społeczności, jak na przykład nasza Warszawa, my tutaj żyjemy bardzo szybko, tutaj te kontakty są powierzchowne, wykonujemy swoją pracę, załatwiamy jakiś interes, biznes, spotkanie i biegniemy. W małych miejscowościach, właśnie na wsi, też ja z tego wywodzę się, tam jesteśmy dla siebie. Ja pamiętam ten czas i moja mama też teraz mi opowiada, jak idzie do sąsiadki, spotyka się, może coś kupić, jakieś zakupy. My tam jesteśmy bardziej bliżej siebie. My tam siebie widzimy, słyszymy. My tam jesteśmy dla siebie. W tym świecie miastowym jesteśmy no bardzo szybcy, powierzchowni.
0: Anonimowi.
1: Anonimowi, trochę. Tak. No. Sąsiedzi nie wiedzą, co się dzieje na danej klatce, nikt z kim nie rozmawia.
0: Ja mam czasem takie wrażenie, że nawet sąsiedzi uciekają przed sobą. Nie? Tylko szybko zamknę drzwi, żeby tylko przypadkiem sąsiad się nie odezwał, czegoś nie chciał, bo sąsiadka,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, też to
0: jest
1: obserwuję.
0: Coś takiego. Obserwuję, to jest zgroza absolutna.
1: Ja znam swoich sąsiadów z parkingu podziemnego na -1, tam rozmawiamy o ważnych rzeczach, bo tak na co dzień nie widzimy się, tak? Tam przy samochodzie, w tej drodze na parking jest zawsze jakaś rozmowa o życiu, o prawdziwym życiu.
0: O pogodzie, o życiu, i tak dalej. Tak. Byleby to była rozmowa, tak.
1: Ale też
0: bo czasem taka wata słowna też dużo daje, bo od czegoś się zaczyna, prawda?
1: Tak.
0: Najpierw takie, wiadomo, pogoda i tak dalej, zdrowie, a potem się często przechodzi do...
1: Ludzie się wstydzą mówić o swoich problemach. Boją się mówić o swoich porażkach, o tym, że coś stracili, coś nie wyszło. A tak naprawdę to jest ludzkie. My wszyscy mamy wzloty, upadki. Takie życie, tak? My w tym życiu po prostu doświadczamy. Jeżeli skupimy się na tym, że dziś coś mamy, nic nie jest wieczne. To jest przede wszystkim. Nasze ego boi się zmiany. My myślimy, że jak wchodzimy w relację, związek, to na całe życie. Naprawiajmy i dbajmy o te relacje, które są naprawdę ważne. Bo ta powierzchowność weszła do relacji i dlatego ta samotność, bo szybka konsumpcja. Temat też mocny, głęboki, pewnie na jakieś kolejne spotkanie, więc ja jestem dlatego terapeutą par, bo uwielbiam naprawiać i zawsze naprawiajmy. Obie strony, kiedy się kochają, zawsze taki związek można uratować i nigdy na siłę, tak? Jedna osoba, która chce, a druga przyprowadza i mówi, napraw mi ją, to nie jest ten kierunek.
0: Tak,
1: to dwie osoby powiedzą.
0: Słyszałem też to w tym studiu, tutaj nie tak dawno temu, w studiu drogowskazów, że trudną relację, tak zwaną trudną, absolutnie da się uratować i naprawić, oczywiście, ale już toksyczną nie bardzo, prawda?
1: Tak.
0: To już trzeba tutaj interweniować,
1: tak,
0: nie? Może się to po prostu źle dla nas skończyć, tak, jeżeli w takiej toksycznej relacji z toksyczną osobą będziemy przebywali. Z badań naukowych przeprowadzonych na Harvardzie po pandemii wśród dorosłych, którzy zadeklarowali, że nie są singlami, wynika, że uczucie głębokiej samotności w związku dotyczy aż 36% osób, aż 61% młodych dorosłych, mimo bycia w związkach romantycznych, nie potrafi sobie radzić z samotnością. Ponad połowa matek wychowujących samodzielnie dzieci odpowiedziała twierdząco przy punkcie samotność wynikająca z braku bliskości. Specjaliści od zdrowia psychicznego od lat alarmują, samotność wśród różnych grup wiekowych oraz społecznych narasta. Coraz gorzej radzimy sobie z poczuciem osamotnienia. Problem samotności w związku staje się palący, bo bycie samotnym przynosi określone negatywne konsekwencje. I o tym dziś w programie. Na moje pytania cały czas cierpliwie odpowiada. Nie jestem w studiu sam. Elżbieta Strzyga, doświadczona hipnoterapeutka z Warszawy, terapeutka par i twórczyni aplikacji Space, wspierającej terapię. Michał Poklękowski, do rozmowy z Elą wracam jeszcze po raz ostatni, po raz trzeci już niebawem. Zapraszamy.
2: SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Jeszcze trzecia, ostatnia część drogowskazów. Michał Pokrękowski, zapraszam. Odczuwasz poczucie osamotnienia w towarzystwie partnera, partnerki podczas wspólnych, codziennych aktywności. Wraz z zanikiem komunikacji cierpi także sfera seksualna. Spędzacie ze sobą coraz mniej czasu. Każdy zajmuje się przede wszystkim

0: swoimi aktywnościami związanymi z karierą, z wychowywaniem dzieci, pasjami, innymi relacjami. Kiedy potrzebujesz uważności drugiej osoby, rady, rozmowy, pocieszenia, zwracasz się z tym do innych ludzi, a nie do partnerki, do partnera. Coraz częściej odczuwasz obojętność i poczucie obcości w obecności partnerki, partnera. Wszystkie te odczucia sprawiają, że cierpisz z powodu samotności. I o tym problemie rozmawiamy dziś w Drogowskazach także, a może przede wszystkim o samotności w relacji, w związku. W roli ekspertki cały czas jest Elżbieta Strzyga, doświadczona hipnoterapeutka z Warszawy, terapeutka par, twórczyni aplikacji Space wspierającej terapię. Witam Ciebie, Elu, po raz trzeci i ostatni.
1: Witam.
0: Elu, wbrew powszechnemu przekonaniu, samotność nie ogranicza się do braku kontaktów społecznych, o czym dziś tyle mówimy. Można doświadczać jej również wśród ludzi, w pracy, w rodzinie, właśnie w związku. Kluczowe jest tutaj, jak czytam, subiektywne poczucie braku głębokiej, autentycznej relacji. Czym jest dla Ciebie głęboka i autentyczna relacja? Opisz ją w kilku zdaniach, proszę.
1: Głęboka, autentyczna relacja dla mnie to taka czuła, bezpieczna przestrzeń, w której nasz układ nerwowy może przede wszystkim poczuć się bezpiecznie, może się rozluźnić w obecności drugiej osoby. To relacja, takie miejsce, w którym jest na wszystko czas i na wszystko zgoda, czyli na prawdę, na wrażliwość, na niedoskonałość i nie mamy tutaj, nie powinniśmy się dopasowywać, tylko być autentyczni. Przede wszystkim mówić o swoich brakach, mówić o tym, czego się boimy, co nas niepokoi. To jest dla mnie autentyczne. To takie spotkanie dwóch osób, które są przede wszystkim przyjaciółmi. Możemy na siebie liczyć. Jesteśmy dla siebie najważniejsi. Mówimy o tym, co jest dla nas ważne. Wspieramy się w tych

jest dla mnie autentyczne? To takie spotkanie dwóch osób, które są przede wszystkim przyjaciółmi. Możemy na siebie liczyć, jesteśmy dla siebie najważniejsi. Mówimy o tym, co jest dla nas ważne. Wspieramy się w tych

0: Mamy się, dbamy o siebie, jesteśmy dla siebie, no właśnie, takimi osobami autentycznymi, bo dzisiejsze społeczeństwo i w ogóle pary wstydzą się mówić o swoich potrzebach. Już nie mówię o tych takich fizycznych, bo to też jest gruby temat, ale nie bójmy się mówić, kim jesteśmy, jakie mamy potrzeby, co nas cieszy, co nas drażni, co nas wkurza, co nas irytuje. To są też rzeczy, o których powinniśmy pamiętać. Ta autentyczność to właśnie z poziomu podświadomości to takie nieodtwarzanie przeszłości, czyli tych programów, które mamy wgrane w podświadomości. To z tym właśnie pracujemy, tak?
1: Autentyczność w relacji to jest też coś takiego, że na przykład nie próbujemy udawać kogoś, kim nie jesteśmy, że próbujemy być na przykład wersją lepszą siebie samego, z siebie samej, tak? Co tak. Potem się kończy tym, że się wywracamy o własne nogi.
0: Oczywiście i to szybko się rozpada, dlatego czyny, a nie same rozmowy i mówienie, kim jestem i to też w budowaniu relacji, ja też często zaznaczam, zobaczmy czyny, nie zachwycajmy się od razu, tylko po prostu spokojnie budujmy, poznajmy się. W stałej relacji autentyczne dla mnie to przede wszystkim widzenie siebie, czucie, dotyk, no i długie rozmowy, taka komunikacja oparta na szacunku, na miłości, na zaufaniu. To jest dla mnie takie, co w terapii par często mówię. Każdy z nas chce być kochany, szanowany, zauważony, podziwiany, mieć dobre jedzenie, fajną bliskość, fajne rozmowy, fajny czas wspólny. To jest autentyczne i to nas łączy.
1: Mhm. Jakość relacji w przypadku samotności, Elu, ma bardzo ważne znaczenie. Tak czytam. Co ma znaczenie dla owej jakości relacji? Co ją tworzy? Co o niej decyduje? Zaangażowanie? Jakość relacji? Czym tak naprawdę jest?
0: Bezpieczeństwo emocjonalne, komunikacja, wspólne dbanie o siebie, troska. Ważna też jest spójność między słowami właśnie, a działaniem, o którym mówiłam. Z poziomu podświadomości ma znaczenie i wiedza swoich wzorców, jak my działamy, wzorców i gotowość do zmiany, jeżeli są trudne, jeżeli coś, jakieś schematy, nawyki nas zabierają. Relacja ma jakoś tam, gdzie obie strony są obecne i zaangażowane. I to jest po prostu codzienność moja. Ja codziennie tłumaczę, codziennie rozmawiam, co jest ważne w relacji. Często myślimy, że same emocje wystarczą, same uczucia, to, że weźmiemy ślub, to już wystarczy. No nie, no nie. Ogród. Nasza relacja to jest ogród i mamy o niego dbać. Lubię też bardzo mówić, że mężczyzna jest tym ogrodnikiem, a wtedy tym ogrodem jest kobieta i ona kwitnie. No i zwróćmy też uwagę, drodzy państwo, że sami widzicie w społeczeństwie, że za silnym mężczyzną jest fajna kobieta i odwrotnie.
1: Właśnie miałem spytać o to, w jaki sposób podchodzić do relacji intymnej, żeby zwiększyć szansę na to, żeby nam się udała, żeby była perspektywiczna. Chciałem o to zapytać w kontekście tematu samotności, który dzisiaj poruszamy w drogowskazach, ale mam takie wrażenie, pewnie słuchaczki, słuchacze drogowskazów też, że właśnie przed chwilą odpowiedziałaś na to pytanie, więc może płynnie przejdźmy dalej. Elu,
0: powiedzieć, że znając swoje granice, swoje potrzeby, swoje potrzeby te emocjonalne, fizyczne i przede wszystkim zatrzymanie tych starych schematów. Ja ciągle o tym mówię, bo ja jestem pracującą u źródła z tymi lękami, z tymi traumami, które są z naszego dzieciństwa i niestety to powielamy. Więc jeżeli my poznamy siebie autentycznie, umiemy stawiać granice, jesteśmy dla siebie najważniejszą osobą, kochamy się, po prostu sami siebie, patrzymy w lustrze i lubimy tego człowieka, który tam się odbija, to wtedy to jest takie autentyczne, to z tym my idziemy do drugiego człowieka, tym się dzielimy, tym jesteśmy dla siebie i możemy z tego miejsca wspierać siebie nawzajem.
1: Elu, neurobiolodzy zwracają uwagę na to, że mózg osoby samotnej funkcjonuje no inaczej, tak? Mhm. Wykazuje większą aktywność w obszarach związanych z wykrywaniem, ciekawe, zagrożeń. Co może skutkować chronicznym napięciem emocjonalnym? Czym są takie napięcia emocjonalne? Czym ono się przejawia? Na ile jest to dla nas groźne napięcie emocjonalne?
0: Takie chroniczne napięcie emocjonalne to taki stan, w którym nasz układ nerwowy jest w ciągłej gotowości ucieczki. To taki pierwotny w ogóle nasz ruch do przodu. Tak? My ciągle się zastanawiamy, mamy w trudności w nawiązywaniu kontaktów, rozluźnieniu się, ciągle zastanawiamy się.
1: Z której strony nadejdzie atak?
0: Atak, tak. To jest też z naszego domu rodzinnego. Kiedy w naszym domu rodzinnym był spokój, była miłość, było takie spełnienie, widziano nas, mówiono, jak jesteśmy wspaniali, wyjątkowi. Trochę uśmiecham się do tego, bo tak nie było w wielu domach, dlatego z tym pracuję, ale

0: tak naprawdę potrzebujemy odciążyć nasz mózg i wrócić do tych zasobów, które mamy w sobie. Kiedy my wracamy do swoich zasobów, czyli do miłości właśnie własnej, do swoich potrzeb, do tego kochania siebie. Słuchajcie, kochanie siebie to jest w ogóle najtrudniejsza rzecz w życiu.
1: Też tak uważam. Mhm.
0: Bo mówimy, ale ja kocham siebie, tak? Ale czy my kochamy siebie w tych trudnych momentach? Czy my potrafimy przytulić siebie, złapać i powiedzieć, nie opuszczę cię, nie zostawię, nawet jak cię wszyscy opuszczą, zostawią, skrytykują, nie wiem, osądzą, to ty wtedy trzymasz siebie i mówisz, jestem, kocham cię, jesteś najważniejszy, najważniejsza, ja ciebie nie opuszczę, ja będę.
1: A wpadki, ja wypadki, błędy się zdarzają, tak, prawda? Tak, tak jest. Jest, ale nie przestaję siebie kochać.
0: Takie zatrzymanie i bycie dla siebie, to jest, uważam, podstawa wszystkiego.
1: W 2018 roku, Elu, Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie, tak wyczytałem, powołała Ministerstwo Samotności, a problem został uznany za społeczny odpowiednik epidemii z uwagi na jego wpływ na zdrowie populacyjne i funkcjonowanie gospodarki. Czy twoim zdaniem Polska jako państwo robi wystarczająco dużo na froncie walki z samotnością

Ministerstwo Samotności, a problem został uznany za społeczny odpowiednik epidemii z uwagi na jego wpływ na zdrowie populacyjne i funkcjonowanie gospodarki. Czy twoim zdaniem Polska jako państwo robi wystarczająco dużo na froncie walki z samotnością?

0: polskie telefony zaufania oraz lokalne programy aktywizujące osoby zagrożone izolacją. Czy to wystarczy?
1: Ja uważam, że potrzebna jest większa skala i przede wszystkim systemowość działań. Tak? Kluczowe są tu obszary takiej profilaktyki, edukacji emocjonalnej i realnej dostępności do wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, bo samotność nie jest tylko doświadczeniem jednostki, jest takim zjawiskiem społecznym, z którym i zdrowotnym, z którym mierzymy się wszyscy. Ja współpracuję z panią mecenas, ja pracuję z mediatorami i ludźmi i naprawdę nie słyszymy siebie. To jest już tak duży problem, że z byle problemu my z kodeksu 207 KK teraz w relacjach załatwiane są wszystkie rozmowy, czyli nie słuchamy argumentów drugiej strony. Z byle powodu rozstajemy się, naprawdę wciągamy w to system rodzinny, system sądowy, instytucje, które naprawdę są przeciążone.
0: Tak.
1: Zacznijmy od źródła, zacznijmy od tego, że spotkajmy się z tym, co jest trudne, rozmawiajmy o tym, co jest trudne, idźmy po poradę do ekspertów, rozmawiajmy o tym, co nas niepokoi, dzielmy się tym z przyjaciółmi, rodziną, znajomymi, bo my się wstydzimy. A kiedy osoba jest też silna emocjonalnie albo w jakimś walce, to też idzie po ostateczną rozwiązanie.
0: Tak. Cieszę się, że o tym mówisz, Elu, bo ja w swoim 49-letnim, bardzo długim już życiu, z którego...
1: Połowa życia,
0: oby. Natomiast w swoim bardzo długim 49-letnim życiu jeszcze nigdy, a znam mnóstwo ludzi, nie usłyszałem od jakiejkolwiek osoby z bliższego czy dalszego kręgu moich znajomych, przyjaciół, wiesz, Michał, jest mi źle, bo czuję się samotny. Nigdy. Ludzie taki mają problem, żeby się do tego przyznać, do samotności. To jest niebywałe zupełnie. Nie słyszałem.
1: Bo za tym stoi wstyd, ocena, porównywanie, niewystarczalność, za tym stoją programy. To już mówimy o programach podświadomości, ale tutaj na takim świadomym umyśle i w społeczeństwie. Nawet ostatnio słyszałam, że w mediach ludzie już nawet nie mówią, z kim śpią, ile zarabiają. Aż tak, czyli nie mówimy o tym, co jest ważne. A dlaczego mamy nie mówić? Przecież to jest ważne. To jest potrzebne. My mamy być dla siebie wsparciem i prosić o tą pomoc, bo terapia to jest w dzisiejszych czasach zaszczyt. Jak mówią moi klienci, a nie jakaś ujma.
0: Jeśli przeczuwamy, intuicja nam podpowiada, Elu, że w naszym otoczeniu właśnie jest osoba cierpiąca z powodu samotności, ale ona tego ze wstydu nam na przykład nie mówi, to jak ją możemy wesprzeć? Też tak, żeby, wiesz, jakby nie przekroczyć jej granic, bo niektórzy mogą na pomoc zareagować alergicznie. Tak też się zdarza i trzeba być na to przygotowanym. Więc uważam, że do takich kwestii trzeba podchodzić, nie wiem, ostrożnie, taktownie. Nie sądzisz, że tak to powinno wyglądać?
1: Przede wszystkim delikatność. Taka uważność, tak? Spokojna obecność, bez presji, bez potrzeby, że ja cię naprawię, ja wiem, jak ci pomóc, tak? I zamiast rozwiązywać problem, warto stworzyć taką bezpieczną przestrzeń, dać wskazówkę, masz tutaj telefon, tutaj możesz z kimś porozmawiać, jestem dla ciebie, kiedy potrzebujesz, tak? Kluczowe jest takie też stawianie właśnie granic i tempa, bo nie każdy jest w stanie od razu się otworzyć i zmienić swoje życie, przyjść na terapię, dlatego właśnie stworzyliśmy aplikację wspierającą
0: Space,
1: wspierającą terapię, żeby każdy w swoim czasie mógł w swoim miejscu prywatnym, pod zamkniętymi powiekami zmieniać, uzdrawiać to, co jest trudne, bo to jest nam potrzebne. I my naprawdę 4 lata pracy z ekspertami włożyliśmy w to narzędzie, bo ja wiem, jaka jest skala problemów. Ja 9 lat słucham par, mężczyzn, kobiet i to jest naprawdę potrzebne i ważne.
0: W świecie, w którym technologia zastępuje bezpośredni kontakt, a relacje z bardzo różnych powodów ulegają spłyceniu, odbudowywanie autentycznych więzi staje się, jak czytam w sieci, formą troski o zdrowie psychiczne. Elu, moje ostatnie pytanie na koniec naszego spotkania w drogowskazach. Dlaczego social media, ten cyfrowy świat, w którym wszyscy jesteśmy utopieni, nie pomagają w walce z samotnością? Dlaczego osoby, które mają setki, mają tysiące znajomych, tak zwanych followersów, tak na Instagramie czy Facebooku, także mogą bardzo boleśnie mierzyć się z samotnością, jak uważasz?
1: Media społecznościowe aktywują przede wszystkim system nagrody, a nie system więzi. Daje szybkie bodźce, ale nie budują nam takiego głębokiego poczucia jedności z drugim człowiekiem. Tworzą taką iluzję kontaktu, że mamy ich tak dużo, sama jestem w mediach trochę, więc widzę i słyszę, dlaczego pani ma tak mało, na przykład na Instagramie, polubień,

0: Ja wtedy odpowiadam, bo ja siedzę w gabinecie, ja codziennie wspieram, siedzę przy czyimś sercu, przy emocji i to jest dla mnie ważne, więc ten internet jest taką nagrodą. Z poziomu podświadomości to też jest takie porównywanie się, tak? Poczucie braku, przekonania, inni mają lepiej, co pogłębia właśnie samotność. To porównywanie, każdy z nas ma inną drogę, inne życie, inne wartości, inne przekonania i każdy z nas jest wyjątkowy, więc skupmy się na tym, co jest nas wyjątkowe, zwróćmy się do siebie, porozmawiajmy z sobą w ciszy, z lustrem, zobaczmy, co tam w środku, a nie patrzmy na innych, bo to właśnie nas poróżnia. Bardzo fajnie możemy się oczywiście wzorować kimś i jeżeli widzimy w tej osobie coś wyjątkowego, to znaczy, że jest w nas i jeszcze jest nieuśpione, nieobudzone, ale idźmy do natury, zostawmy telefon, idźmy do lasu, na spacer, weźmy dziecko, przyjaciela, przyjaciółkę, partnera za rękę i po prostu popatrzmy sobie w oczy.
1: Mm-hmm. Nie kolekcjonujmy maniakalnie followersów w mediach społecznościowych, bo to nic nie daje tak bo naprawdę. To jest puste.
0: Puste i sztuczne.
1: Samotność ma bardzo wiele różnych stron, bardzo wiele różnych odcieni. Nie zawsze oznacza, że człowiek fizycznie jest sam. Czasami może czuć się samotnym nawet w związku, tuż obok drugiej osoby, o czym dzisiaj tyle rozmawialiśmy. Samotność w związku to bardzo smutne zjawisko. Niestety, ale dotyka ono ludzi coraz częściej na całym świecie. Coraz więcej osób zaczyna skarżyć się na samotność w relacji. Czują się niekochani, niezrozumiali, chociaż są razem, zachowują się i czują tak, jak byliby osobno. Skąd bierze się samotność w związku? Do czego prowadzi? Jak można sobie poradzić z samotnością w relacji? O tym dziś rozmawiałem z moim i waszym gościem. A na moje pytania cierpliwie, merytorycznie odpowiadała Elżbieta Strzyga, doświadczona hipnoterapeutka z Warszawy, terapeutka par i twórczyni aplikacji Space wspierającej terapię. Bardzo tobie, Elu, dziękuję za to spotkanie w studiu i za rozmowę na ten szalenie ważny temat.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie i zapraszam do większej miłości, do wychodzenia z samotności.
1: A ja zapraszam po pełne wersje drogowskazów do sieci. Jesteśmy na YouTubie, na Spotify i wszędzie tam, gdzie szukacie swoich ulubionych audycji, ulubionych podcastów. Michał Poklękowski. Wszystkiego dobrego i spokojnego. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na skrok.pl, w aplikacji mobilnej skrok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 12 plus 12 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 48 sztuk. Maksymalnie 24 gratis na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 12 plus 12 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 48 sztuk, maksymalnie 24 gratis na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
0: Reklama.